Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半尺坚固城墙，一生废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: الكل رحمة تغير. تغير تغير تغير تغير

réponse. Arroyo! Hadi hadi.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

开始 vivre， 不开始 meurt。Que je ris, que je pleure.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę. Niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Je suis ma Vicky Basker. Very interconnu. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

жүгірткен бірге бәріміз қане қане.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平均墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

然后想起他们那双无助的眼，就在那美丽风景灿烂的地方，我听到一声吹响，

0: Kill him, Tagada, Tagada, Tagada, Tagada! רחמת!
1: תורב ידימש.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

желбіреткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그대로 가시네.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Je suis Vicky Baskel, vers interconnu. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

I've been alone with you inside my mind.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

go. Come on. Don't make one soon. Are you ready? Show me, man.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: Sen Hadidży, część druga. W tym czasie jeden z towarzyszy podróży Mahometa, Abu Dżal, powiedział do Majsary: o Majsaro, Mahomet nigdy wcześniej nie podróżował sam. W nocy łatwo może się zgubić, nie dawaj mu tego wielbłąda. Ten wielbłąd potrafi odnaleźć drogę do Mekki nawet z bardzo daleka. Jeśli go stracimy, cała karawana straci drogę. Daj mu jakiegokolwiek innego wielbłąda. Majsara odpowiedziała: to polecenie Hadidży. Abu Dżal, nie mając wyboru, zamilkł. Myślał tylko o ogromnych zyskach z udanej wyprawy handlowej. Bezpieczeństwo Mahometa w ogóle go nie obchodziło. W duchu rozważał: nawet jeśli Mahomet zginie, ważne, żeby cenny wielbłąd odnalazł drogę powrotną. Abu Dżal miał też powód, by życzyć źle Mahometowi. Byli rówieśnikami. Ojciec Abu Dżala, Hiszam, był bardzo bogaty. Żył w przepychu i gardził innymi. Już jako dziecko znęcał się nad słabszymi. Pewnego dnia skrzywdził młodszego chłopca. Mahomet, widząc to, natychmiast stanął w jego obronie. Wtedy Abu Dżal krzyknął: hej, sieroto, nie wtrącaj się! Odepchnął go. Między nimi wywiązała się walka. Mahomet powalił go na ziemię tak mocno, że ten omal nie stracił przytomności. Od tego czasu Abu Dżal nie miał odwagi mu się przeciwstawić. Dzieci zaczęły czuć się bezpiecznie przy Mahomecie. Jednak ta porażka pozostawiła głęboki ślad w sercu Abu Dżala. Mahomet zapomniał o dziecięcych sporach i wielokrotnie okazywał mu dobroć, lecz Abu Dżal nigdy nie potrafił wybaczyć. Ta cecha doprowadziła go ostatecznie do zguby. Zginął haniebnie podczas bitwy pod Badr, a jego ciało wrzucono do studni bez pochówku. Mahomet wyruszył w drogę. Jako odpowiedzialny za karawanę nie odpoczywał od dawna, więc był bardzo zmęczony i zasnął w drodze. Szatan, który stale go śledził, chwycił za uzdę wielbłąda i poprowadził go w stronę przepaści. Gdy wielbłąd był już bliski upadku, z nieba stąpił anioł Gabriel. Uderzył szatana ognistym łańcuchem. Z jego oczu buchnęły iskry, a on sam runął w przepaść. Anioł Gabriel uniósł wielbłąda i przeniósł go aż do domu Hadidży. Hadidża zdziwiła się, widząc wielbłąda przed domem. Mahomet spał na nim spokojnie, niczego nieświadomy. Nie było żadnych śladów drogi. Z jego bagażu wyjęła list i zaczęła czytać. Z każdym słowem jej serce napełniało się uczuciem. W jej żyłach zaczęła krążyć gorąca krew czystej miłości. Zrozumiała, że Mahomet jest człowiekiem szczególnym, obdarzonym Bożą łaską. Przypomniała sobie swój dawny sen. Modliła się: o mój Boże, jeśli istniejesz, uczyń Mahometa moim prawowitym mężem. Gotowa jestem poświęcić się dla niego. Będę go wspierać aż do końca. W tym momencie Mahomet się obudził. Spojrzał na Hadidżę. Jej twarz promieniała miłością. On także poczuł do niej głębokie uczucie. Opowiedział o pomyślnej podróży, oddał wielbłąda i wrócił pieszo do domu. Na temat tego wydarzenia Karen Armstrong pisze: na zachodzie utrwaliło się błędne przekonanie, że Mahomet poślubił Hadidżę wyłącznie z powodów materialnych. W rzeczywistości było odwrotnie. Hadidża nie była kobietą łatwowierną. Według historyka Ibn Ishak była bardzo inteligentna, odważna i pełna współczucia. Gdy Mahomet otrzymał pierwsze objawienie i ogłosił swoje posłannictwo, spotkał się z wrogością. W tym najtrudniejszym okresie Chadidża wspierała go i odegrała niezwykłą rolę.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
4: 有请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai fait?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半纪，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

守得层层比肩罩寒的火炬比土都破碎了的满哈我的带我们的天对你爱的别给

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Lucyna Klimek. Kolejnym nowym utworem w tym cyklu audycji będzie piosenka Mahabad Birmahan. Przepiękna, nostalgiczna ballada o pragnieniu wielkiej miłości. I nie mówimy tu tylko o miłości romantycznej, ale miłości w każdym znaczeniu. Miłość jest siłą, która nie tylko porusza serca, ale także inspiruje umysły, nadaje sens naszemu życiu. Miłość uczy nas, jak być lepszymi ludźmi, jak doceniać innych i jak znaleźć radość w małych rzeczach, w codzienności. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy. A teraz zaczynamy. Melodię piosenki Mahabad Birmahan skomponowała na 3-4 lata przed jej pierwszym wykonaniem przez Dimasza kazachska autorka Aygül Bajanova. Gdy w 2017 roku zbliżała się gala chińskiego programu I Am Singer, Dimasz potrzebował piosenki na zakończenie swojej przygody z tym programem. Jego ojciec poprosił o piosenkę właśnie Aygül Bajanovą i ta przysłała mu kilka melodii, by miał z czego wybierać. Ale to Dimasz podjął decyzję i jego wybór padł właśnie na tę melodię. Dopiero wtedy napisaniem słów zajął się wujek kompozytorki, Munaydar Balmolda. To jest przykład na to, że piosenki, tak jak ludzie, mają swoje przeznaczenie, skomentowała historię Mahabad Birmahan Aygül Bajanova. Tę piosenkę los przeznaczył Dimaszowi. Piosenkę Mahabad Birmahan Dimasz zaśpiewał więc po raz pierwszy na zakończenie konkursu Singer 22 kwietnia 2017 roku. To już nie był utwór konkursowy, ale pożegnanie z publicznością i pierwszymi fanami, którzy wspierali go wiernie przez kilka miesięcy. Żeby zrozumieć ten wybór, trzeba poznać Dimasza i zrozumieć jego sposób myślenia. Ta piosenka pozornie nie jest efektowna. Nie ma wysokich nut ani oszałamiających melizmatów. Niby zwyczajna, ale otwierająca przestrzeń na emocje i wrażliwość wykonawcy. Dimasz mógł wreszcie pokazać swoją liryczną, romantyczną stronę. To premierowe wykonanie jest bardzo poruszające i chwytające za serce. Na wyciemnionej scenie w świetle punktowca na stołku barowym siedzi zwyczajny chłopak i śpiewa o marzeniu, które jest bliskie każdemu z nas. Posłuchajmy tego pierwszego wykonania.

0: Mahabad Bir Mahan to utwór kultowy wśród Dears. Utwór, który śpiewają z Dimashem na każdym koncercie. To jest ten moment koncertu, kiedy Dimash i Dears mogą okazać sobie wzajemną miłość. On śpiewając, a my śpiewając razem z nim i zalewając widownię morzem światełek i czerwonych serduszek. Zwyczaj zapalania latarek w telefonach komórkowych podczas tej piosenki zainicjował sam Dimash, prosząc o to w trakcie koncertu Bastał, który był pierwszym solowym koncertem w Kazachstanie. Bastał znaczy początek i miał miejsce zaraz po powrocie z Chin, bo 27 czerwca 2017 roku. Jednak Czerwone Serca pojawiły się dopiero na pierwszym koncercie na Kremlu. Było to pierwsze spotkanie Dimasha z fanami po wyemitowaniu amerykańskiego programu telewizyjnego The World's Best. W ten sposób fani chcieli okazać artyście swoją miłość i wyrazić poparcie dla jego decyzji o odejściu z programu. Miała to być niespodzianka, dlatego serduszka zostały przygotowane przez Dears z Moskwy i rozdawane podczas pre-party i w foyer przed koncertami. Kiedy Dimash zaczął śpiewać Mahabad Bir Mahan, Czerwone Serca zalały widownię. Od tego czasu Czerwone Serce jest nieodłącznym koncertowym atrybutem wszystkich Dears, a zapewnienie wystarczającej ich ilości dla tych, którzy nie zdołali przywieźć ich z domu, jest jednym z ważniejszych zadań miejscowego fanklubu. Wysłuchajmy teraz wykonania z Bastał.
1: Telefon do 2 szkasa na zabawę. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo.

Teraz wysłuchamy chińskiej wersji naszej piosenki, którą Dimash zaśpiewał w Shenzhen w programie telewizyjnym Choose Big Star Show 17 maja 2018 roku. To telewizyjne show z czynnym udziałem publiczności, którą stanowią fani artysty. Ma na celu pogłębienie więzi między artystą a jego fanami poprzez wypełnianie wspólnych, zabawnych zadań. Jest spełnieniem marzeń fanów o bliższym kontakcie z idolem. Ale ponieważ był to program rozrywkowy, to wiele zabawnych sytuacji działo się na scenie. Dimasha zmierzono, 1,91 m wzrostu, pytano o ulubiony kolor, czarny i biały, ulubioną kreskówkę, Tom and Jerry i rosyjska wilki zając. Miał również za zadanie przez 10 sekund patrzeć głęboko w oczy jednej fance. Dowiedzieliśmy się także, po czym poznać, że Dimash jest onieśmielony, bo gładzi wtedy swoje włosy. Zapytany na scenie przez fankę, jeśli byś spotkał w Kazachstanie dziewczynę, która ci się podoba, jaką piosenkę byś jej zaśpiewał, żeby wyrazić swoje uczucia, swoje zakochanie? Dimash wziął tę fankę za rękę i patrząc jej w oczy, zaśpiewał zwrotkę piosenki Kuzni Koralan. Prowadzący program Chang D.A. namawiał Dimasha do umieszczania większej ilości postów na Weibo, więcej selfie z buziakami, na co Dimash odparł. Myślę, że zamiast zdjęć będę pokazywał moją miłość do fanów poprzez śpiewanie. Autorką słów w języku chińskim jest Liu Yichu. Co ciekawe, tekst w języku chińskim jest nieco inny niż oryginalny tekst kazachski. Mówi raczej o utraconej miłości, ale kończy się zawołaniem: daj mi miłość –

tekst piosenki Mahabad Birmahan jest wołaniem do losu, do opatrzności, o miłość. Każdy z nas marzy o miłości romantycznej, pełnej uniesień i wspaniałych chwil, miłości, która nada sens naszemu życiu. Ale miłością wnoszącą do naszego życia światło, ciepło, wzruszenia jest każde uczucie, które przyspiesza bicie serca. Miłością jest każda pasja, która wyzwala w nas radość, dobroć, szczęście. Dimash śpiewa: daj mi miłość, moje przeznaczenie, poruszającą miłość. Otocz moje życie płomieniem, porwij mnie. Daj mi miłość, moje przeznaczenie. Daj mi miłość, taką, której nigdy wcześniej nie czułem. Dimash śpiewa po raz pierwszy tę piosenkę na początku swojej wspólnej drogi z fanami. Właśnie poznaje, co znaczy miłość tak wielu osób. Być może woła do przeznaczenia o miłość romantyczną, ale chcemy również wierzyć, że Dimash prosi przeznaczenie o miłość swoich fanów, gdyż wie, że to jest sensem jego życia, miłość osób, które bezwarunkowo go kochają i wspierają. Wtedy, w styczniu 2017 roku, nadając nam imię Dears, mówił, że każdy jego fan jest kontynuacją jego duszy, że od dzieciństwa marzył o tym, aby mieć tak wielką, jedyną w swoim rodzaju rodzinę. Pamiętamy, jak mówił w jednym z wywiadów, że wychodząc na scenę, czuje się tak, jakby spotykał się z bliskimi. Ktoś powiedział, że muzyka to akt hojności, to dzielenie się, przynoszenie radości, nadziei i światła. Poprzez muzykę Dimash przynosi nam właśnie tę radość, nadzieję, zapala nam światło w sercach, wydobywa z nas uczucia, o których nie wiedzieliśmy lub zapomnieliśmy. My zaś dajemy mu swoje uczucia i potężną energię. Dzieje się właśnie miłość, poruszająca, porywająca, taka, jakiej nigdy wcześniej nie czuliśmy. Przeznaczenie spełnia jego prośbę. Na swoim solowym koncercie w Nowym Jorku, który to koncert był spełnieniem pragnień Dimasha, zmienił on trochę słowa tej piosenki. Zaśpiewał Mahabad Birmahan New York, Give Me Love New York, razem ze swoją międzynarodową publicznością. Koncert odbył się 10 grudnia 2019 roku w Barclays Center. Dla Dimasha szczególne znaczenie miała możliwość śpiewania kazachskich piosenek w Stanach Zjednoczonych, promowania tam kazachskiej kultury. Powiedział tam, że spełniło się jego marzenie z dzieciństwa. Posłuchajmy wykonania z koncertu w Nowym Jorku.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Znamy wiele wykonań tej piosenki i każdy ma zapewne swoje ulubione. Ja bardzo lubię słuchać i oglądać wersję z Digital Show, gdzie szczególnie blisko widać emocje Dimasza, jego piękno wewnętrzne i zewnętrzne. Chociaż przecież każde jego wykonanie porusza nasze serca, dotyka duszy. A my posłuchamy teraz innych wykonawców. Mahabad Birmahan to piosenka, która ze względu na swoją stosunkowo nieskomplikowaną strukturę należy do najczęściej wybieranych przez fanów w celu spróbowania własnych sił w utworach idola. Wielu fanów Dimasza pokusiło się o jej nagranie i wrzucenie na jakiś kanał na YouTubie. Na wyróżnienie zasługuje Christina Pantea, dobrze znana nam dziewczyna, która na koncercie w Antalii w Turcji 6 maja 2023 roku została zaproszona przez Dimasza spośród śpiewających pod sceną Dirs. 16-letnia Christina uwielbiała śpiewać już od dziecka, ale zaczęła śpiewać profesjonalnie, kiedy odkryła Dimasza Kudaibergena. W 2022 roku Christina miała szczęście być na koncercie Dimasza w Pradze, a nawet zdobyć jego autograf. W sierpniu tego samego roku dotarła do finału 4. konkursu Bakitibala Children's Vocal Competition, który odbył się w Aktobe. Christina śpiewa wiele piosenek Dimasza po kazachsku, angielsku i rosyjsku. Uczy się grać na dąbrze oraz uczy się online języka kazachskiego z nauczycielką z Kazachstanu. Posłuchajmy jej wykonania.

Słuchaliśmy już naszej dzisiejszej piosenki w języku kazachskim i chińskim, a teraz mamy okazję posłuchać w języku hiszpańskim. Oto chilijski piosenkarz Jonathan El Cantante Donoso, który śpiewa covery niektórych piosenek Dimasha. Wykonał Mahabad Birmahan w sierpniu 2020 roku na koncercie charytatywnym na rzecz chorych dzieci. Posłuchajmy.

przedstawiając wykonania wspaniałej piosenki Dimasha Mahabad Birmahan, nie może zabraknąć wykonania chóru polskich Dears. Z miłości do Dimasha i z wielkiej przyjaźni Dears 10 grudnia 2022 roku powstał chór polskiego fanklubu Dimasha The Voices. Chór składa się z fanów twórczości Dimasha, którzy podziwiając kunszt swojego artysty, zapragnęli dać coś od siebie innym fanom. Nagrania zostały wykonane online z uwagi na różne miejsca zamieszkania członków chóru. Próby nagrań trwały kilka miesięcy. Każdą osobę kosztowało to mnóstwo pracy i wysiłku, ale także dało świetną zabawę i mnóstwo radości z tej pracy. Wspólnie, ze zrozumieniem i miłością, można zrobić wszystko.

Drodzy słuchacze, na tym kończymy dzisiejszą audycję. Jej powtórek możecie posłuchać już za parę godzin, dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku od 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek.

Za 2 tygodnie, w czwartek o 21:00, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała i prowadziła Lucyna Klimek. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami, do usłyszenia!

该是你，不该是梦。可是你，可是不了。

0: 封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

بريه بارمس انا خدا

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.